0: Panów Radom, Pan Kultur. Wszystkie tego nie życzę.
1: Escoltes, Ona Bitlla, 107 FM.